0: Gdyż nietko dziejesz, zmimie sobu spyła skupina Kontakt, a Milan Grojlich, częstniejszy rańczy redaktor, je nietko ke mnie do studia przyszedł, a wozmie nas krótka sobu, a polada na wone temy częstniejsza rania. Dobre ranie, Milano.
1: No dobre ranie, haj we naszej hudźbnej rubrice zonimy nedom wo dalszej starej serbskiej skupinie. Dale pądźe dźęca poda nas wo nowe funkcje przewożowanskeje app Sotra a wo sławneho hudźbnika, kiś je tež wiedomostnik. Nimo toho sme podla byli przy žniach Rocha Pola Kukova.
0: Tak daleko potajkim krótka przelatka wo dźęcyszych temach a krótki hudźbny przelat mam ja nedom za was.
2: Ja to...

Čaka Rielcena, Čaka Parizu a serbskim rozhłosu čakaja hač do šesćich išće tuči serbs interpreča. Išvan Kobela zaspiva nam o svojim živjenju, kotrež je rock'n'roll. Tole je vošči lebet prosto, tež u nam zaspiva. Abo mamy żonski podziel, wiesz, nic jeszcze więcej, żonskiego podziela zmijemy. Też Daniela Hazard zaspiewa. Ale dalszy żonski włos jędrzeszczynie nie tylko Sophie Ellis-Baxter. Jednakże mięczyn ho popieczych.

Popeć ich bier nitko niedom bydlk na šest a poladam skrutka na wiedro dženca. Viace słońca hač w mruczelu, przy tym są švijele a z blakami tež nevedra možne przy maksimalnie 29 stopniach. Juce potom viace słońca, mienie spadku a trošku mienie čopotel, tež maksimalnie 25 stopniu. Nitko słyšimy išćwa na kobelu w samskim rozwozu.

Znanosće o tym hižo zonili za wopłoczkowy region przy Klosztorskiej Wodzie z gminami Kroszczice, Pančice Kuku, Woklece, Ralbice Rożant a Pochio z meja od klitušeho nowe popwatki. Tutaj je junius romadzizna zamierowego zwiastka Wužica wopsamknęła. Zakwany popwatk wostanie kajsie. Popwatk na mnóstwo wodpłoczków są o 3 centy na kubikny metr, na 3 euro 3,90 zwyżsi, a tak mianowany doladowanski popwatk za decentralne małe regionie zbierny zwiastk od dotal 3,5 na 80 euro. Zakład za nową kalkulację bije prówanie doby 2013 do 2018, kotryż by się zakski prówanski zariad żadał. Z toho by wyszło, zobichu popwatki tych letach przewysokie. To zwiastk netko z tym wuruna w zadobie ludzio hać do 2029 mienie płacić, hać by po kalkulacji kosztów poprawom trybne było. Dalsze aktualki, zornie Łużice ma za 4 mięciny Milan Krojlich za nas.

0: je na pół sześćdziesięć.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W czarnej pumpie moja w przychodnych latach płynowa milinarnia nastać. Każ energijowy koncern LEAG z dzieli pożada so won ze stejniższą przy zjazkowym wupisaniu, kotryż wundzie ze zakonia za zaručenie zastarania z milinu. W padzie przylubienia bychu nową milinarniu z początk 2030 lat w otewrić moli. LEAG eksplicitnie wita, że nie wopsałuje zakon hinakacz z początnie planowane żaden bonus za ju niemskie, ale zo wopsteja za ošitkę regiony samsne szanse. Z doromady 62 dziećmi 4. do 7. letnika je proznińskie lewo serbskiego szulskiego towarstwa we wodowych Hendrichecach tere wukniowane. Dżęca startuje dzieci zromadnie ze 6 dolar do wariemi, między nimi 4 studenta do 10 dniowskiego przebytka we wodczerstwieniszczu Kwerksenland. Planowane są w rycznym lewie między drugim puczuwania, sportowe poskitki, przespólny ry a nazwuczuwanie serbskiego spiewa zromadnie z bostczanom Donatom. Dziewa koło wokoło nowej mirjenskiej stacji Pančicach Kukowie mają na zemie zakończone być. To zdzieli krajny zariaca w obswiet ratarstwo a geologiju na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400,5 tysiąca euro. K tomu słyszate też instalowanie mirjenskiej techniki a zwosadzenie areala z rostlinami. Z nowej mirjenskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody mirić, kotrzeż po rzece czecze. Z pomocą tych informacji oczekuje się lepsze w obliczenia za twar nowych przypraw po dwóch klosztorskiej wody. Między Lenianskim a Parcuskim jezorom blisko Wojarec mają nowy turystyczny poskitk we Wóżyjskiej jezorinie. Na doromady 12 pucznikach wulada szłotnitka wumiowskie tłoby ze wszelakimi wóżyjskimi motywami, między drugim też serbskimi, kaž z krzyżarymi albo z narodnej drastu. Zotowili suje szulaki a szulerio wojarowskiego Leona Fokowowego gimnazja w szulerskim projekcie w kooperacji ze zamierowym zjazkom Wóżyjska jezorina. Z QR-kodom może so ludzo w obszerniejszo o tematice w odpowiednich motivu informować. W Budyśinie je tu chwilu klub Mono na kamiętnej hase zaurene. Przyczyna su ponowienskie dziewa. Każ zamówici na Facebooku informuje, cedza hać do novembra z przetwarom hotowi być. Potom zladuje na 10-letne w obstacze dyskoteki, w kotrzyż su specjalizowani na elektronisku hudźbu. Rumnost czy hodza so potom wot nazymy też zaso za prywatne zariadowania kniować. To by się powieszcze, kiż namakacze też na naszej internetowej stronie, a we app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dżęca zmiejemy jacym roczelować słońca, też świele a niewiedra są możne przy 27 do 29 stopniach.
3: Puče naše končenje su svobodne, dota sa tež pri pučach niđe njebuska, jeli pak sa to bio ranja zmeni a vy nešto uladače. Prizoče sa rade pola na ju pak telefonisce, abo napisajče na maj povest přes četu funkciju app MDR Serbia. A vak pre moj Milan a Matej, vam dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
3: A dobrý štart do dňa, ci pana pošestčich.

Zawjesće praji nimale kóždemu z was, lubi připosłuchario, epos Homera w dodomdejach Odysseusa něšto. Znano, sće tež ižo wabjenja a trailery widźeli za nowy film w runje tutej Odysseji. Je oficjalnie čera němskich kinach zabježał. A to je nowy film režisera Christophera Nolana, jednego z najsławniejszych scowa, kiž bie przy filmach kajš Interstellar, The Dark Knight, Inception abo Oppenheimer režisér. Ale Odysseja je non plus ultra, z najmniejsza stoisz naroczność nastupa. Noch zu zcoła direktnie za film wabić, ale sem jenore zahorjeno o tym, kajke proce a kuszty su za nią nasobrali. Mam zcoła szir wasabitostki dopowiedać nie możu. Ale cały film jest na analognym IMAX-filmie werczo, nic digitalnie. Kajsz hewak dżęcisz i dżęc z waśnią, z tym je w obraz tak wulki a wutry kajsz jenoś możno, ale niemale 600 kilometrów analognego filma su nawerczeli. Przez 5300 kostymów zeszili, przez 2000 statystów za jedną scenę zasadzili lute ekstremy poteki. Prynie minjena a krytiki, ki sem widział a čitał, su przedewšim pozitivno razu. Ja so přichodnu pundželu sam o tym přesvědču. No jasna, no treba če tyšły, poki u zadišči kojte vědro přichodnych dňu. Dalše terminowe pokivy mam nedom za was. Vosom menšinu, pana pošestčich.

Lady Gaga z prawej hudźbu za disco. Hoj a disco maja kunc tydźenja tež we Słušecach tam přeprosza na wjesny swjedźeń. Dźensa natoči so piwo wječor šesćich z rejemi za młodych a starych ze skupinu Fanta Ci. Juce potom přeprošuja tež leca zaso na celenje jednatku od jedny a cioch je potom zromane kovipiče. A večo, džesači smiče so potom na rejach ucoch novač. Nedželu sleduje išče džen za svojbe, porančim pive převedže so jednačih ubeđovanje za džiči a potom cioch vulki svedženski program. A nedželu vesela so, bezo mnoze z vas zavešte teši, že na vulki finale svetovih mištostvah kopajnce, Španji činjo přečvo Argentinčanam, v Sušecach uvotuja od dževečih public viewing. Přičane tydzień niedzielu zakończy się ustajenca z żunskim midom Koczebuskim Sapskim Muzeju. Do to oszak pak prosza i Szczynakowie, a to dżęca z Iris Brankaczkowie, Maju Nagelowie, Helu Stolecki a berlińskie fotografku Karlu Pohl, kotraż wszystkie trzy żony portretowasze. Kole rycza o tym, co je na portrejach widzieć, a jeszcze ważniejsze, co nie je widzieć. Wszystkie cztery umiocze rozestają się w swoich tworach ze stawiznami, krajinu, kulturu a identitu a pokazują żonskie perspektywy. Częca po podniucjach Serbskim Muzeum Koczebusu. Na kulturnej zarodzie serbsko-ludowa ensembla ustupi jutro wieczor na po 8 śpiewaka Milena Wočarec. A jeszcze po kiju zelowe ukończowanie kocinie, które miało się po prawom dżęca przewieźć, co dla bliżacego niewiedra przesunie, a to na przychylny piątek od 5 do 7 kocinie.

0: Daniela Hazec spěwa haj, haj, haj, krótko po cybylki na šesć serbskim rozhłosu. Haj, haj, haj, serbskich digitalnych pomocników, tych je syči miestem tojšto. Przelat namakače mjezdrujim na portalu digiserb.de, hače to tak mjenowany Zoblex, digitalny słownik z Niemčiny do Hornioserbšiny, hače to prawopisna kontrola za programy kajš Word albo LibreOffice, albo hače to przełożowanski program Sotra, kotryž či běhu sekundo serbskoryčny przełożk na niemski tekst zestaja. Runje pola Sotry su nowosce zajšwetny vozivili. Klemens Schmidt je so z tym bliže zabirał, što da za tym ci.
1: Pajma jest tak. Za většinu wuziwariów, kiś ze Sotru dzieła, zobuchu se spieszne niemsko-serbske albo serbsko-niemske przełożki zestaj dżali, tuta nowostka, dre nie budzie swiet spowalaca, a tola za to albo tamnoho stano zajmała. Przełożki chodzą sa mianujce od netka jako link dzielić. Sztuś po takim zromadnie z nikim na przełożku dzieła, może tutun swojemu koleze dale swać.
0: To pak nie jeniczka nowość Epsotra, nic Klemenso?
1: Cyle prawie, bo wiele praktikabelniejsza je dalsza nowość. Mianujce chodzą sa z pomocą tak mianowanie OCR funkcje, netko też tekste z obrazu przełożyć. Przykład. Macie jako wiesne towarstwo w niemski flyer, a chcecie ją radę w serbski reči mieć, da spoznaje Sotra na zakładzie fota wszystkie tekstowe pasaże w obraza, a z toho przełożk zestaj. Gdybyś dredotal jeszcze przydatnie, dwieci korektury na tekste czynić, to pak słysza przy przełożowaniu tak a tak husto k tomu.
0: Utrony Jack, Klemens i Schmitty, kisz informował o nowostkomaj przełożowanskiej app Sotra. A nie tylko przepodam słowo, Robbie Williams.

Hej, Veroniku Zahorniku, tež prawidłownje serbskim rozhłosu słyšimy. A to płaci tež za Tučich? Za Mariju Madstenu na przykład. Ona zaspiła na przychodnie hodzinie. Tež Mjörčin Weclich nam o dobrym słowie zaspiła. A kajž ptak so znošuje Anna Bikingec. Tola krok po kroku, ano? To tež Oliver Thomas mini sedom po šestich.

0: nakładne auto? A
1: Mieszała!
0: Twaria zromadnie?
2: Na naszym twarniszczu!
1: Sem hižo celo rozbudzena!
0: Deda preni bus przyjedzie, Mieszała!
1: Na kajś upada szice na nią czekaja nakładne auto?
3: Tylko ludzi! We busu nie jest tola tylko miejsca!
0: Nie, bagaro! Ludzie nie czekają na bus! Tole je nekajka zjatočnosć!
1: Hladaj tola! Są nowe busowe zastaniszcze samo z kwietkami upyszili!
0: O, to by są mi też lubiło!
3: O, po takim wocwiecie, co mają nitko nowe busowe zastaniszcze we wsi!
1: A my sme je tvarili, a tohodla smiemy pudla być!
0: Znać mieli też nieszto rec!
1: Abo zaspiewać!
3: Nikajki kulturny przynoś!
1: Haj! Jeszcze je chwilę! Wiesna nosta tu jeszcze nie je, a wszyscy jenoś czekają!
0: Znaje tajwój nikajki spiew z busa?
3: Nie. A jenoś z czego? Cza, tun stona, ciężko, ciężko!
1: Pójdźcie pomać, pójdźcie pomać, nitko dzie, nitko dzie! Czatuniuska wesela!
0: No haj, to nie jest szpatne, ale trzeba mi niszto z busom.
1: Cza a bus? Dosti tola nikak jenak do jej słowie. Nie możemy da jej wumienić.
3: Bus, tun stona, mi niszto?
1: Haj, cza odlada nic. Drude dobisz niszto spyszne przymierić.
0: Ale niszto słowo rec dobimy też. Szako se ty, bagoro? Dziru wuryl.
3: Och, wo dzirach, nechamy ryczeć.
1: Wobie to nie tyś nic.
0: Twarskie dziele za

0: Na kraju je drude widźimy, měsće słuša mjestem hižo k tomu, runje tak kajž našim policajskim reporče i skutory. Tak jara kajž słušaja w obrazy města, tak husto so z nimi tež njezboža stanu. Loni je policja po cywie Niemskie wiace hač 16 tysac njezbožo ze zranjenymi registrowała. To by nimale 43% wiace hač išče lieto do toho. Předovšem, młodzi ludzio bychu na njezbožach w občeleni. Niemska rada za łopkanu wiestotu żada si to dla nietko kruciše prawidła. Štujiš jezdnu dolność čima, ma przychodnie najprede takie nešto kajš licencu za e-skutore činić dobieć. Nimo toho ma minimalna staroba od 14 na 15 lit stupać. Hač mieješe so naša policja zajšwenny tež z njezbožom z e-skutorom zabierać, Milan Grojlich wie viace.
1: Policja z G.
2: Nezboža nic, ale je husto kontroluja, to husto čitaš ve policajskim reporče. Ale tam ne vece, ve Malešecach je muž online za novým autom pytal a pola pozdatného autového domu v Hamburgu nešto namakal, štož se mu ľubeše. Na to je 15 tisac euro za auto na konto švýcarsky přepokazal, auto pak ženie dostal neje a peneze sú fuk. Na S490 pola Prečec, blízko Halštrova, sú sredu poponiu 5 hodín spiešnosť šmírili, 70 je tam dovolené. 105 a 70 auto bie přespiešné, rekord dňa je nastajú Audi s vojarovským číslom ze 147 km/h. To přinese dypkaj, 700 euro pokuty a 3 mesace bez papierov. A na zawodowej leżoności w Bywej Wodzie są paduszy 300 metrów koporowego kabla za 15 tysiąc euro pokradnili. To wotwieść, szak jest to już to proce żadało, to dla pyta policja świetko, kiż są bliskości w uladnie wieże, w utoru albo sredu niż to podladnego widzieli.
0: Tak daleko po takim zdzielenki policje, a za 4,5 mężczyny potem sleduje pojeszcze z Honie w Użicach.

0: Z južnych wotow mam dobre powieście za wszystkich, kociś chcedza z kanuom albo czumikom jeć, kuo wokoło slopiszczo je zaso preniatura można. Pulowy prud mies szprewiu a kszuszwiczanskim priudom niemsce krausnikostrom su za czumiku wopkat zaso wotowreli. Do to ošak bychu tam wiacowe groble zaureli dla sylno nadpada z dubowymi procesjonskimi przedżarjemi. Niemsce eichen procesjonsszpino. Podwuczary su straszne hause a stome wodstronili, potem bo wotrysk hiszcze raz kontrolowane, zbytne, dotal zaurene wodzizny pak wostanu najprede raz zaurene. Stujsze po takim južnych wotach popuczu, miał dale dokwanie na tafle dziwacz, a woprodzienoż wotorene czary używać. Na stres straszne husańce dla zawieszcze nich tu lust nima. A nietko je na posydem ich, tuiż sleduja dalsze pojeszcze.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W czarnej pumpie moja w przychodnych latach płynowa milinarnia nastać. Każ energijowy koncern LEAG z dzieli pożada sowon ze steniszczą przy zjazdkowym wupisaniu, kotrzeż błędzie ze zakonia za zaruczenie zastarania z milinu. W padzie przylubienia bychu nowu milinarniu z początku 2030 lat otworzyć moli. LEAG eksplicitnie wita, że nie wopsałuje zakon inak, hacz z początku planowane żaden bonus za jun niemskie, ale za wopsteja za ošitke regione samsne šanse. Z doromady 62 dziećmi 4. do 7. letnika je proznicke lewo serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach dere wukniowane. Dženca startuja dzieci zromadne ze 6 doladowarjemi, mez nimi 4 studenča do 10 dniowskeho přebytka we Wočerstveni Šukwerksenland. Planowane su rycznym lewe, mez drugim puczowania, sportowe poskitki, przez polny ry a nazwuczowanie serbskeho spiewa zromadne z bostczanom donatom. Dziewa koło około nowej mierjenskiej stacje Panczycach-Kukowie maja w nazymie zakończone być. To zdzieli krajny zariadca w obswietratorstwo a geologiju na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400 posta tysiąc euro. K tomu słyszate też instalowanie mierjenskiej techniki a zwosadzenie areala z rostlinami. Z nowej mierjenskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody mierić, kotrzeż po rzece czecze. Z pomocą tutych informacji oczekuje się lepsze obliczenia za twar nowych przyprawów po dwóch klosztorskiej wody. Mez Lenjanskim a Parcuskim jezorom blisko Wojarec maja nowy turystyczny poskitk we Łużyskiej jezorinie. Na doromady 12 pucznikach wulada szłotnietka w umiłskie tłoby ze wszelakimi łużyskimi motywami, mez drugim też serbskimi, każ z krzyżarjami albo z narodnej drastu. Zotowili su je szulaki a szulario wojoruskiego Leona Fokowowego gimnazja w szularskim projekcie w kooperacji ze zamierowym zjazdkom Łużyska jezorina. Z QR-kodom może so ludzo w obszerniejszą w tematyce w odpowiednich motywu informować. W Budyśinie je tu chwilu klub Mono na kamiętnie hasy zaurene, przyczyna su ponowienskie dzieła. Każ zamowici na Facebooku informuje, cedza hać do novembra z przetwarom hotowi być. Potom zladuje na 10-letne w obstacze dyskoteki, w kotryż su specjalizowani na elektronisku hudźbu. Rubność hoża so potom od nazymy też zaso za prywatne zariadowania kniować. To bych opowiedz czekisz na makacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca zmijemy, jacy moczy luwacz słońca, też szwiele a niewiedra su zdziela możne przy 7.23 do 9.23 stopniach.
0: Krótki polac na pucze na A4 z Mizorielc, z tym jest Porsche'ową a honim wyjezdom defektne auto na prawej jezdni. Tam jeszcze proszę skiedź mnie, ewak szo swobodne, też wyskacze dotal, nidzie przy puczach nie steja, jeli pak nieszto uladacze, wywieszcze, przyzycze z rady polanaju pak telefonistce, albo spojrzczu przez naszą czetą funkcję app MDR Sabia.
1: Serbski rozwóz.
0: 4 pana po 7, nietko dzie dale z Mirczyną Meclichom, a potem, po takim zanikak cimieńczyny, będzie możnie.

Wot čerawšo je nowy film The Odyssey po takim Odyseja kinach widzeć, a znanosće o tym iżo zonili, ale dybko nie k tomu je drježanach nowa filmowa żola wotereba. W Cineplex kinie, tak mianowanym Krystalowym palasce, su kompletnu kinu żolu przetwarili, tak zo wotpowieduje nietko IMAX formaty. Ma 378 miestnu, hobosku 190 kwadratnych metrów wielku z czynowinu, cinače wódce ryczaku a laserowy projektor, po takim jasne wiecze a techniczce lepsze umienienia, hač normalnym kinie. Drežany maja z tym nietko 16. IMAX kino niemski. Przetwo je po informacjach jednaczela kina 7 cyfrów zoomu płaciu. Tu iż też kinowe dożywienie za łopetuario cele tunie nie je, za IMAX żołdu przyjdą niekak 4 euro na normalną płaci z nuhorje. Tu iż chce przydatnie premiumowe sydwo mieć a nimale leżeć, płaci jeszcze raz 4 euro postawiace. Z 23 euro mi dobicze po takim niekak liczyć, to klinczy, a je wiele. Filmuj entuzjastrza, pak wiedza, że są to dani, a jeżeli to jeszcze nie jeszcze uspytali, to je quasi dożywienie. Moja premiera bie loni zimie, cejczy Avatar film, a no aj, ja bych bach, baw, a optimalny film za to, jarunie czera niemskie zabieżą w Odyssey. Dalsze pokiwy mam nedom za cimienczny za was.

Noze znaja Bozen a Južny Tirol zdorla. W stolicy Severo-Italskiego regiona jest wczera rano dziel sudniskiego twarzenia sypnął, a pośrednio zdarzył się jeno już snadnie tragedii uciekli. Po informacjach Južno-Tirolskiego portala stol.it, Južno-Tirolskiego portala mięczynuje nowiny Dolomiten w Bozenie, sypnął Rusa wokoło na posiedmich rano srednim dzielu twarzenia 4 poskody. Potrzebne są mięzdrujem żole za jednania, Kanclije a dźěle archiva. Po prawom dźěła tam jedzie 100 posta ludzi. Dokelž pak sta so niezbožo hišče do zajenja regularnego dźěłań dnia, bienož 6 rzeczenskich mocov tvarjenju jedna osoba so jenož lohko zrani. Če odlaje so tvarjenje sypnuło, nie je hišče jasne. Po trećenom obuku běžachu unie dźěła k statistickému zanierowaniu, wiece ustojni maja nitko wujasnić, hač wobstehi s tym zwisk štutej. Statiku. Dziewa sudnictwa maja po możności spiesznie w narunanskich umnościach dalej hić. Niekotre akty pak smieli pod rozpadankami leżeć, a z tym miło znano też dlietracz.

Wulke bohatstwo za naše wuši je samska hudźba. Potem mamy też trzecie hodźenje wiezo dosć a nadosć, na przykład Andreasa Kieske. Gdyż my Moniku Smolic słyszymy. A imaj przy zamknie so influencerka Michaela Melcohowa. A serbst sedzetisch nedom dale z Katarino Šinkorajtovej, sedom posedmich.

0: Katarina Šinko-Rajtowa spěwa Widžu tebje a ja widžu nětko Milana Grojlicha.
1: Wočim, so dźensa rano rěči. A to čítame w nowinach.
2: Stare granitowe plesternaki są złotohodne, o tym pisaja Sakske Nowiny na przykładzie z gminy Szprewiny Dół. Tam runie 700 metrów drogi ponowieja, a są za to plester z wutorali do romady 1000 tonów. Prynie napraszowania zajemców gmina Hiżoma, dżil pak chce się jako rezerwu składować. Przed letami bychu też we wutach stare plesternaki przedali, między drugim są tedy szli do austrijskiego Graca a do Mnichowa. Miesto Kočebus přijimuje twarske prostwy od nětka jenojšišće digitalnie. Papiera je tabu. Kajž Lauzeco Rundschau pisa, nedawa za to tež žaden překhodny čas. Kajž měščanski zarjad trochuje, zalutuja s tym nimanje bytl miliona stronu papiere w oblieto. Jedna strona na druju położena byto 25 metrów wysoka romada była.
0: Milan Grojlich je po takim do nowinu poladał, a nedom polada syma Neduška do serbskich hudźbnych stawiznów.

0: Serbskich digitalnych pomocników, tych jest syci miastem tujszto. Przelac namakacze mjezdrujem na portalu digiserb.de. A czeco tak mianowany Zoblex, digitalny słownik z Niemczyny do Hornio-Serbszczyny, hače to pravopisna kontrola za programy Gajš Words abo LibreOffice, abo hače to přełožovanski program Sotra, kotrež či Beo Sekundo, serbsko-rěčny přełožk na němský text zestaja. Runje pola Sotry su novostce zajšvětnu vozebili. Klemens Schmid je so s tym blíže zabieral, što da za tym cí.
1: Pajma jest tak. Za většinu wużywarjów, kiż ze Sotru dzieła, to bychu se spieszne niemsko-serbskie albo serbsko-niemskie przełożki zestajć żali, tuta nowostka, gdy nie będzie świet spowalaca, a tola za to albo tamnego stano zajmała. Przełożki chodzą sa mianujce od netka jako link dzielić. Sztuż po takim zromadnie z nikim na przełożku dzieła, może tutun swojemu koleze dale swać.
0: To pak nie jeniczka nowość Epsotra. Nic, Klemenco?
1: Cele prawie, bo wiele praktikabelniejsza jest dalsza nowość. Mianujcy chodzą się z pomocą tak mianowanie OCR funkcje, nie tylko też teksty z obrazu przełożyć. Przykład, macie jako wiesne towarstwo w niemski flyer, a chcecie ją rady w serbskiej rzeczy mieć, da spoznaje Sotra na zakładzie fota wszystkie tekstowe pasaże obraza, a z toho przełożk zestaj. Gdybyś trzy dotali jeszcze przydatnie, wiedzi korektury na teksty czynić, to pak słysza przy przełożowaniu tak a tak husto k tomu.
0: Utone Jack Klemensej Schmidte, kiedy się informował o nowostkomaj przełożowanskiej app Sotra. Niecko je 4, do napu 8.

0: Jenodom na pósmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W czarnej pumpie moja w przychodnych latach płynu a milinarnia nastać. Każ energijowy koncern LEAG zdzieli pożada so won ze steniszczom przy zjazkowym wupisaniu, kotrzyż błędzie ze zakonia za zaručenie zastarania z milinu. Padzie przylubienia bychu nowu milinarniu z początku 2030 lat otworzyć muli. LEAG eksplicitnie wita, że nie wopsałuje zakoń, inakacz spoczatnie planowane, żaden bonus za jun niemskie, ale że wopsteja za ušitke regiony sankcne szanse. Zdoromady 62 dzieci mi 4. do 7. letnika je proznicke lewo serbskeho szulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach dere wukniowane. Dzieńca startuje dzieci zromadnie ze 6 stoladowariami, mez nimi 4 studenta do 10 dniowskeho przebytka we Wodczerstwenišću Kwerksenland. Planowane su we rycznym lewe mez drugim puczuwania, sportowe poskitki, przespólny ry a nazwuczuwanie serbskeho spiewa zromadnie z bostczanom Donatom. Dziewako wokoło nowe mierenskie stacje Pančicach Kukowie mają na zimie zakończone być. To zdzieli krajny zariad za wopswiet ratarstwo a geologiju na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400 000 euro. K tomu słyszate też instalowanie mierenskie techniki a zwosadzenie areala z rostlinami. Z nowej mierenskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody mierić, kotrzeż po rzece czecze. Z pomocą tutych informacji oczekuje się lepsze wobliczenia za twar nowych przyprawów po dwóch klosztorskiej wody. Mez Lenjanskim a Parcuskim jezorom blisko Wojarec maja nowy turystyski poskit kwe Wužiskej jezorinie. Na doromady 12 pučnikach wulada szłotnitka wumiowskie tworby ze wszelakimi wužiskimi motivami, mez drugim też serbskimi, kajż krzyżarjemi abo z narodnej drastu. Zotowili su je szulaki a szulario wojarowskiego Leona Fokowowego gimnazja w szulaskim projekcie w kooperacji ze zamierowym zjazkom Wužiska jezorina. Z QR-kodom może so ludzo w obszerniszo w tematice w odpowiednich motivów informować. W Budyšinie je tu chwilu klub Mono na kamiętnie hase zaurene. Przyczyna su ponowieńskie dziewa, kaž samowici na Facebooku informuje, cedza hač do novembra z przetwarom hotuwi być. Potom zladuje na 10-letne wopstače dyskuteki, kotrež su specializowani na elektronisku hudžbu. Rumnosće hodža so potom vod nazime za privatne zariadovanie knijovač. To bych upowiesće, kiž namakače tež na naše internetowe strony, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca jacy moczelu, hać słońca, też szwiele a niewiedra są możne przy 27 do 29 stopniach.
3: Nastupają wopkane pokiewy szopszy starym, to ryka na 4 smier Zorielc, z tym jest pochłom a honim wjezdom szeco jeszcze defektne auto na prawej jezdni. Tu iż jeszcze tam skiedźmie, hełak, szo swobodne, żane błyskacze przy puczach, tu iż przyjemuj. Dobry jezbu.
1: Serbski rozwóz.
3: Sie, Menschen, bon appétit.

Runje sme słyšeli pojezdče od Milena Grojliša a pojezdčach šče zaujezdče zašłych dniach tež słyšeli, zo so w Mecklenburgsko předpomorskej Pali w Narodnym Parku Müritz. Drez me je wonjowa wobora hišče nikotre dny k činjenu. Lesne wojnje so mjesto mjenujce na nedže 360 hektarach rozpřestriu. Přiušim praja Położenie je pod kontrolą. Poczeszuje tutaj zasadzenie przede wszystkim Buda. Wojen pali są mianujcy na niedyższym zwłaszczowaniszczu wojska, na którym leży jeszcze stara municja. Przeco zaso dojdzie dla toho z eksploziam, a woniowa obora dobi to dla hać do 1 kilometra odstawka dzierżyć, a spytać pominalnika odwonka womizować. Štvortk by niedzie 400 pomocników zasadzenych, podpiranych w helikopteru związkowej wobory, a też woniowi wobornicy z Bajorskiej są z przydatnej techniku popuczu. Mawa wies Grancin wostanie najprydy ewakuowana. Direktny strach za ludność pak po informacjach w okresa aktualnie nie obsty. Nietko nadzieja so, tu iż też na deszczyk kiszmio haszynskie dzieła troszku wolożeć.

legendy rockoweje a popoweje hudźby skupina Queen. A pretač słyšimy nabožne słowo, słyšimy hišće legendu serbskeje hudźby Günthera Schwenteka. Co do menšinu, do 8.

0: Policija zdźěli.
1: Na S4.90 pola Prěčec blízko Halštrowa su zredu poponju 5 hodzin spěšnosć mirili, 70 je tam dovolene, 105 a 70 autu bier přespěšne, rekord dnia je nastaju Audi z wojerowskim čísłom ze 147 km/h. To přinese dypkaj, 700 euro pokuty a 3 měsace bez papieru. Mez Zawowom, Niemsce Zalga a Linu blisko Malešec je so muž we nakładnym auče nastrožil, dokež je tam naraz liška na droze, je do Pširova zajeł a nakładne auto so powali. Šofér je so lohce zranił, LKW dobiachu z kranom vúčaneč. Škoda, posta 1000 euro. A na zawodowej leżonosci biewy wodzie su paduši 300 metrów koporowego kabla za 15 tysiąc euro pokradnili. To wodwiesć, szak je si to już to proce żadawo, to dla pyta policja svietku, kiż su bliskosci wuladnije wieży biewy wodzie, wutoru abo sredu niż to podladneho widzieli.

0: Nicu starawa. Profesor Hocki namjetuje, za nowe aspekty nic jenož niedyšich koparjow jako ekspertow přeprosyć, ale naprzykład tež raz sledźerjow, kiž so z treningom zabieraja.
1: Haj, ale zosa to z Jürgenom Kloppom a možnym nowym trenerskim miestnom tak wuje to wiezo do toho ty nichtu wiedzionie. Milan Grojlich, tobie wo roli kopańcowych ekspertów.

Zawjesće praji nimale, kóždemu z was, lubi připosłuchario, epos Homera w dodom dejach Odysseus a něšto. Znanosće tež ižo wabjenja a trailery widźeli za nowy film w runje tutej Odyssei je oficjalnie čera němskich kinach zabežał. To je nowy film režisera Christophera Nolana, jednoho z najsławniejszych z cyła w runje przy filmach kajš Interstellar, The Dark Knight, Inception albo Oppenheimer režijuwiec, ale Odyseja je nonplusultra, što jež náročnosć nastupa. Nochcu zcova direktnje za film wabić, ale sem jednorje zaorjene o tym, kajke proce a kuste su za njun nasobrali. Vam zcova še osobitostki dopovedać ne možu. Ale cowy film je so na analognym IMAX-filmje verčał. Nic digitalnie kaj šewak dženciši džen zvašnjo, s tym je obraz tak vulki a votre kajš je nojš možno. Ale nimale 600 kilometrów analognego filma su nawerczeli, przez 500 kostymów zeszili, przez 2000 statystów za jedną scenę zasadzili a tak dalej. Lute ekstreme poteki.

0: je napodźewjećich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Milan Greulich.
2: W czarnej pumpie MOA w przychodnych latach płynęła milinarnia na stać. Każ energijowy koncern LEAG zdzieli pożada sowun ze steniszczą przy zjazkowym wupisaniu, kotrzeż będzie ze zakonia za zaručenie zastarania z milinu. W padzie przylubienia bychu nową milinarniu spoczat 2030 lat w otewryć moli. LEAG eksplicitnie wita, że nie wopsahuje zakon, hinakacz spoczatnie planowane żaden bonus za ju niemskie, ale zo wopsteja za ošitkie regionie. Regione sankcjne szanse. Z doromady 62 dzieci mi 4. do 7. letnika je prozdnińskie lewo serbskiego szulskiego towarstwa we wodowych Hendrichecach dere wukniowane. Dzieńca startuje dzieci zromadnie ze 6 dolarami, między nimi 4 studenta do 10 dniowskiego przebytka we woczerstweniszczu Kwerksenland. Planowane są w rycznym lewie między drugim puczowania, sportowe poskitki, przespolny ry, a na zbuczowanie serbskiego spiewa zromadnie z boszczanom donatom. Dziewako wokoło nowej mirenskiej stacji Panšicach Kukowie maja w nazwie zakończone być. To zdzieli krajny zariadca w obswiet ratarstwo a geologiju na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400 posta tysac euro. K tomu słyszate też instalowanie mirenskiej techniki a zwosadzenie areala z rostlinami. Z nowej mirenskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może by przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody miric, kotrzeż po rzece czecze. Z pomocą tutych informacji oczekuje się lepsze wobliczenia za twar nowych przyprawów po dwóch klosztorskiej wody. Mez Linjanskim a Parcuskim jezorom blisko Wojarec maja nowy turistiski poskitk we Wužiskiej jezorinie. Na doromady 12 pućnikach wulada szłotnitka wumiuske tłoby ze wszelakimi wužiskimi motivami, mez drugim też serbskimi, kaž z krzyżarymi abo z narodni drastu. Zotuwili su je šulaki a šulario Wojarowskeho Leona Fokovoweho gimnazija w šulaskim projekcie w kooperacji ze zamierowym zjazkom Wužiska jezorina. Z QR-kodom moža so ludzo w obširniša w tematice w odpowiednych motivu informować. W Budišinie je tu kwilu klub Monu na kamentnej hase zaurene. Przyczyna su ponowenskie dzieła. Kaž samowiči na Facebooku informuja, cedža hač do novembra z przetwarom hotovi być. Potom zladuja na 10-letne wobstače diskuteki, w kotrež su specializowani na elektronisku hudžbu. Rumnosće hoža so potom wot nazimy tež zaso za privatne zariadovania knijovač. To by się povesće, kiš namakače tež na naši internetovej stronie a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca jacy moczelu, hać słońca, też szwiele, a nie wiedra są możne przy 27 do 29 stopniach.
3: Skoncowane auto na A4 Smierzorec mes Porschewom a honim wujezdom tam przeco hiszcze stej a wopkat haczi tun kopiso nitko hać do ohona, tam treba cze 20 minczynu dleje. A wyskacz z tej we Wojarecach na S7-10, kotraż wiedzie tam mimo Globusa, tam mieria do wobeju smieru spieszność.
1: Serbski rozwóz.
3: Ci mięczyny pana podziewieczy ich dależe z Milen Wojarec.

na polach sečo močava, sečo moči a konc tydženja, dženca a juce večo moči zavesče bas v Sulšecach. Wszako przeprosza tam końce dnia na wiosny swiedzień, zapoczeją dżęca wieczor 6, to nawtoczy się piwo, potem sleduje rieza młodych a starych z skupiną Fantazji. Jutrze dzień dalej, przypomnę jenie z celinną jednatką, potem cioch sleduje zromane kowe picze, a od wieczora 10 smiecze są na reach prawie ucechnować. Niedźe lutych jeszcze nimo nie, to sleduje dzień za swojby, po rańczym piwie przewidzia się jednaczych w ubeczowanie za dzieci, a cioch potem wulki swiedzieński program. A niedzielu wieczor, co mnozy z was obieści, że na wulki finale Światowych Mistrzostw Kopańce Wiesela Szpaniczynio przeczywa Argentinczanom, w Słyszecach uratuje od wieczora 9 public viewing. Zelowe ukończowanie kocinie pod hesłom Nasza przyroda da się woptać, poskitk myślany za wszystkie generacje, a poprawą planowany dżęca, co dla bliżacego niewiedra przesunie o dokładnie tydzień, po takim na przychylny piatk czas w ostatnie samsne od 5 do 7. Przychylny tydzień niedzielu zakończy się ustajęca ze żunskim widom Koczebuskim Serbskim Muzeum. Do toho pak proša jeszcze na kowie, a to dženca z Iris Brankačkowej, Maju Nagelowej, Helu Stolecki a berlinske fotografku Karlu Pohl, kotraž je šitke ci žony portretirovala. Dženca poponjucioch Serbske muzeju Kočebusu. Jutře potom prosu vás zarodova noc vzčinje tisac svičko do kloštorske zarody kloštra Marije Nevězde od večera 7. Tam očakuje vás vizo v obraze a scéne ze svičko, ale dožvíče tej šučbu mjezruji mustupi duo Helena a Jan a tyž kuzvarja su se do kloštra přeproseli a vužičanska rapsodia zarejuje. Po takim zakujš do nešto pydla, podľa se ja myslu. Cibelky nadžveč je, netko slyšime skupinu Trojozinke.

Wot čerawšeho je nowy film The Odyssey, po takim Odyseja w kinach widzieć, o tym sem przed niektórymi mięczynami jo rzeczał, a znanoz, czy o tym hižo zonili, ale dybko niektomu je dreżdżanach nowa filmowa żola wotoryła. W Cineplex kinie, tak mianowanym Krystalowym Palasce, su kompletnu kinovu żolu przetwarili, tak zo odpowieduje niecko IMAX formaty. Ma 378 miestnu, hobosku 190 kwadratnych metrów wielku z czynowinu, cinacze wóce ryczaku a lezorowy projektor. Po takim jasne wiecze a techniczce lepsze umienienia hać normalnym kinie. Dreżdżany maja z tym nietko 16. IMAX kino w Niemskiej. Przetwo je po informacjach jednaczela kina 7 cyfrowu zoomu płacił. Celetunie kinowe dożywienie to dla tež za opetowariu nie je. Za IMAX żolu przynu 4 euro na normalnu płaciznu tiket a horie, stuiš chce przydatnie premiumowe sydwo mieć, a z tym niemale leżeć płaci jeszcze raz 4 euro posta wiace. Z 20 euro mi dobicze po takim niekak liczyć. To klinči, a je tež wiele. Filmowi entuzjastcza pak wiedza, zoso to dani, a jeli to jeszcze nie jest, czy uspytali, oj to je quasi dożywienie morec. Ja bych prini raz loni w zimie na ceci Avatar film w lipszczanskim IMAXu, a hoj, ja bych baw. A kaž prajene optimalny film za to, je runie czera w niemskiej zabieżał.

0: Najlubša zabiera mjadwježa Barnabasa jo, až se mjot okolo guby mažo, a pyn ze swoim jezykom mjot ližo. A tam, že s jezykom věc netrefijo, tam ze svojeju packu mjot doblabe mažo. Gržine dvujko dajo se mjadwež Barnabas na svojncu sejže cys pydobaš. Teke největši mjodowy kruž jo raz ulizane. Ale žedna hrabcicka mjoda nesmijo uši vestaš. Mjadwež Barnabas sunjo svoju gwołu do kruža a ližo, a ako co z kruža, štycujo go gwoła venjom.
1: Halo? Halo? Słyszy mi nichten?
2: Ja słyszy mnie co, ale nie wiem zbytku seberio.
1: Halo? Som hou! Hou we kružu z mjodom a njam go věci ven!
2: Ty miniš až tvoja gwoła we kružu štycy. Tvoju tvustu ríš, ga hešči vižim.
1: Pomygaj mi to lapšo sem šim, myška myšolinka.
2: Cakaj, myslím, musím přemyslovaš, kak by mygałaš i pomygaš. Ach jo, nie to vím. Pojš w obglednive za mnu, vidstaju kruž mjazy bomama, a nien to šegaj, mjadvež Barnabas, šegaj.
1: To beli, to tak čažne beli, kaž cu głowu z kruža šignuš.
2: No pin teke vici nevim, kak by mygałaš i pomygaš. Tým kruž rozbiš.
1: Omejcaj. Nie pęgają mej najlepszy kruż do kusu. Nie, nic rozbisz.
0: Myszka myszolinka jo mudra myszka, a we hudrogu teke najgorszych huskoszczach. A na przodu. Pszałem oko gluszu dopomina se na to, aż jo miadwież Barnabas przelisz narski miadwież. Togodla opytują miadwieżoju nieco napowiedasz.
2: Hej, miadwież Barnabas, nie som se wiesta, co se tam bliży. Nie som ju jeszcze żadnego u nas wyżywa. Znajesz z nas ty ju?
0: Naraz słyszy myszka plop, a mjadwież Barnabas jo swoją głowę z kruża uszegnął.
1: Co? Żoga przyżo?
2: Barnabas, ja som se myliwa. Tam tola nikt nie przyżo. Se ty znasz jano głowę z kruża uszegnął, dokula se taki narski był?
0: Mjadwież Barnabas jo se pysmiewał, a jo pydarił myszce myszolince zliedne chrapcycki mjoda.
3: Jo redna wiec, gaż myża małe zwierzętko wielikemu pomaga się nicka. Mejša wjazowe kunsty żenia lubi żuczka agelcyki.

0: Cały tydzień jużowych szybuzów korzystestu a ukraja sarski uknu w kompaktnym ferialnym korzu szule za dolnosa skorec a kulturu. Nintoj obszy same mimo, jednica uta henszelowa ugodna szio sletny dny.
1: Also sind sie ja pietke, aber wir machen es letzten Saridowain ja tostogo letosnego kompaktnego kursa za serbschinu. Ja som wiegin glucna a wiasowa a schöpno se rajivo. My sme mieli wiece ako sto luzi, kateri su se obzielili a miaze tymi gozinjami za wudzbu, za kszutu wudzbu. My sme teke styrna so dalsznych Saridowainio organizirowali. Mias tym su byli zaridowania za rucne żywo, wielopnosne przednoski, rejowanie, spiewanie. Samo jedna żywanicka wet Saskiego Instytuta Jatompudla była pochodzenie po mieście. Also to nie żaden bezcudny program był wytmieniate, a te ludzie są zledowali, dokolaż w tych zaredowaniach są suzi, wiecie, jako cizasze ludzi, albo hyści wiecie byli. Also ja som wiegin spokojna z tym letosnym kursem.
0: Ja, stres jo mimo a cas uknienia ninto mogu se wicze we bortach przy zgromadnym conowaniu rozjaselisz a peżywasz redne liszojski cas. Jo, we slednych letach jo licba korzysto przyberała, znasz, zmijamy przyduce leto teka zase nowy rekord.

0: Pej, damy z Marionę Stenzelowi, jo protagonistku w nowym filmie wo drastwie, który że widzisz w RBB telewizji Wicze. Marion, co miesz swejsku, sersku drastwu, jo dla tego była we Szlodarni, we Żylowie, co by jej swejska drastwa we Sobinski weznamieniła?
1: Som była na serskiej rozszerzonej w uzi szuli, a bo tego czasu smy cestrzy drastwy nosili, a to jo za mnie było cewo drugie zacusze w serskiej drastwie. To jo mi pierira za mnie wielka cestrz. Ja czujom hyszy wiece przysłuszność k serskomu ludoju. Som serską rzecz słyszała od mojej starej mamy, ta jo poradała ze Skornie, ale jo jużo umrewa, ako som bywa w 8-9 lat stara, tak nikak. Ja nie som wot nie wiele nauknuwa, a ona jo przece czach miewa teke w zjawności serski powiedasz, to jo jano ze smogimi żyńskimi gotowała. A jo przece goniwa, ach, żoczo to nie trebaš w żyńcażnym czasu. Ale ja som pon przece goniwa, und ich lerne es doch noch.
0: Gaspeje damenin to vo metze drastwe, což je teke titel filma, si togo meninja, až ma teke politiski veznam.
1: Na kuste pat, dokolaš ta drastwa jo to venku ne znam je, až přisvušame serskemu ludoju. Gaš su serbe gromaže, ste to jano drastwa, a serska rec, až te luže svyše, až smy drugi lud hovace, až smy civilne, aber gronim raz nimske oblacone, pon doch nicht newe, jo to nento serboka, abo nic, až ne powiedame. Za mnie na kuste pat rec a drastwa gromadu słyšate, to cu ja teke groniš, ale za mnie jo to politiski woznam, dokolaž my možeme se s tym dopokazaš, vižišo, my smy ho, my smy živy lud, my mamy naszą kulturę, swojską kulturę, naszą rzecz. My spiwamy, to ja takie rzecznie. To by przed 30 latami przyszedł na stare wiki w mieście, aby tam spiwał. Ale ninto mogły se serwy tam szuzi zmakać, a spiwasz, coś o środu zase było w mieście. A to jo ważny sygnał za mniejszynę, also za niemską mniejszynę, rono tak jako za politykarią, myśmy hyszy ho, myśmy żywe, a myśmy kszute żel w Łużyce a Bramborskie. Runo tak, jako we Sakskiej sobie.
0: Wicze, 20 minut po jednego zachopio se nowy serski film naszego reda w Łużyca w RBB telewizji z titulom Metz Drastwe. Smy pojedali z protagonistką Marion Stenzelowej. Jo, dziękuję se Marion, aż se z nami pojedała.
1: Jo, przesem.

0: Serwis.
1: Deštowe wjedro jo najlepša gešpa, aby sutali do našich regionalnych muzeov, abo ja dajom vam přegled. Wieže serbske ženske Łužycu, jej historiju a kulturu innac jako muske, lec nieco na tom jo zgonimy žince we rozkronie z umiocokami we serbske muzeju, tam bužo finisaža aktualnej ustojence ze ženskecym pogledanim. Přišťo do rozkrona z Iris Prankačkoviju, Majo Naglovejú a Ich bilde a portreje su we ustajence wiežeš Ronotak Melbe Barlinskeje Erna Krügeroveje predke 100 let jo pabowa we bortach a portretirowa wa serbske ženske spoznawame we tych bildach to šieške živenje a čeke gjardosć tych ženskich. To rozkrono jo nete zika čech vedpodnja, zavisče dajo teke kofi a tykajnc, ustajenca beže išti až do 26. julija. Žincajšne serbske ženske abo ženske v serbskich drastvach wižišo w aktualnej fotowej ustajence w Čupcu, tamne žitowy skład, Kornšpajcha, pokaža užjeva bošajnskeje fotografuki Šnega Sojce Nadin, wena pokaža mode ženske, ktoréž sebje oblaku narodnu abo ludovu drastvu we vesebnym svietle. Titel ustajence jo pasujúce bošajnske reflekcie mjaze čugami a svietvom. Za šišće veteje ustajence widzisz o teke wicze w serbskim magazynie Łużyca w RBB Telewizji. Ustajenca stoi jeszcze aż do septembra. Miesczenski muzeum w Hoszybuzu pokaże tuchlu żywieńskie realite Wietnamiezu w Dolnej Łużycy. Dwa świata, jak z tej zwiedzanej przez żywo kulturu, naturu a tuaryczność. W ustajence se wedbyszczyju przeszania westerza w tej nowej domuni zmienę a karyniu w tego cudzego a znatego. W 80-tych letach su przyszli wietnamskie żywa siarje do DDR, szake su westali, wesebna ustajenca ulicojo ich czojenia. Wicze bużok temu wieżenie do południa zjega żasyszych. W Żandowie, miesczańskim żylu Hoszybuza Jowicze Swieżyn, pyszny program was wecakuje z muzyku a wiele możliwości przyjść do rozkrona. Na łukach przy drodze Elisabeth Wolfowie ustupuje ukraiński kor Paljanicja, alternatywna rockowa kubka No Name a Mohamed Alabu na jednom tych najstarszych instrumentów świata na arabskiej ud z Janet Esedowa na wiolinie, takie serbsko-rymskie repa stoi ustupio, se wie bużo wiele takie bitowane za familie z małymi zisimi. Wicze, wet na pociech, wet podnia aż do zjego sześćich. A nie mam jeszcze dalszy tip za wszech a klubuju literaturu. Przyduca stypendiatka bożańskie zawożby teje blajsze resort a szpa bużo Ruth Maria Thomasoitz, bestseller autorka pochada z Hrszebuza we swoich knigwach Die schönste Version, jo wena teke to serbske ako element przeżywała ako żyl szednego żywienia w Hrszebuzu. Išti jo to chylu przec, ale weto ważne nento wieżeš, 26. augusta bużo Thomasoitz cytaš werkowach tam we blajsze ze swoich najnowszych knigwo, kotareš ujdu koniec julia, což o tamješ, dejali se južo njento rezervirovaš přes mielku na rezervirung@bleiche.de. A všechno naše pokazky namakajo šoteke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zom.
2: Jo, a kake bužo njento vjetro na koncu tyženja.
0: Vjetro.
2: Žinca vestanja o pomracone, kde se padaš a grimaš při maximálně 36 gradách, víč změmo maximálně jano ještě 62 gradů a níž lučí a 20. Z většího, kde pomracone vestaš, svinsko pak myšo, co u a tam pokazáš, kde se padaš víč a přes víč, lec to při tom vestanju, nevíme.
3: Ja ujednam se s tabu, mej mak ten imenil.

0: W rěže naša sarska rěc zabiera se Maria Ilikowska-Winklerowa žińca ze słowom klapaš. Kto abo co klapjo, a ga abo co godla, naše sarske wesanarje mogu k tomu něco gronić.
1: S cim mežoš klapaš?
2: No klapaš maj s klapacom.
3: Klapaš maj ze šeknem. Z ruku ze žurim klapaš.
1: Kowal klapjo zelezo.
2: Ja, ty kowal klapio, to zelezo.
1: A kóżdy burio niega sam klapał kesu?
2: Gaż ta kosa jo była tupa, penio ten burio klapa.
3: Te secki, jak su kuzień, co uzień sekli, te su majsem spędź punio, flink tu kesu przeklapali, aż pędzasem se las się sekło.
1: Weżniach jo se to klapanie rozligało pe całej sy. Pszała muzyka. Gaż jo burs komuś ju klapać kesu, aby lepiej żnieł, a ta jo była pentupa, su gronili, gaż ten bur nie klapiał tu kesu, pen klapio ta kesa to gbura. Pen nie jo jomu to secenie tak szło wetruki. U, nient niech do dziuri klapio.
2: Gaż niech co nuć, ga pen zaklapają do tych dziuriów.
4: Za okna klapasz, za dziurę zaklapasz.
3: No, gaż jan przyjrzał noc do dziury, peno do klapane.
1: Niega su gelcy hejzili żółciam na klapanie.
2: No, pęcu węce klapali, a pęto żółczko gajo szło okno i ura tym dziurem, a jo gledalo, kto tam jo.
1: To jo to klapanie. Niega niej su wejsne drogi byli asfaltirowane, ale kamieniate.
5: Ten werstyke, ten drejany z te zelezne oblecy na tych kamienanych ploninach su klapotali.
1: Gaż se to klapanie cało wespietujo, chylu trajo, abo gaż jo ten zuk siszy, pen nie jo to klapanie, ale klapotanie.
3: Drejanki, jo, drejane pantofle, gaż te z tymi pierysmi szli, tak na flasta pętnymi tak klapotali.
1: Su klapotali. Wesebne klapotanie słyszymy pak na lieto tam, żeż mają besiony swojego gniezdo.
5: Te z tym takie miastobu zdrowie, a se jaselie, gaż ten drugi jo zaś przyszedł, a su gledali lecy, czy nie trzeba im przynieść, janu żabu, kiedy.
1: Besiony mają dwójki sznapac, a z tym klapocu. Gaż swajźbuju, penio pe całej sy słyszaś klapotanie.
2: Gaż to dziurczko przyjrzał tą sam jako kapetykę klapocu.
0: Jo, klapasz albo klapotasz ugronio szaku ważniu tego cynienia. Zajmny słuka su nam żińca zase rozkładli nasze wesanarie. Żińca z tej otoce byli na pomec, a na foto z mesta, a Bernhard Natke snuje z Alfred Kiacmerik z Prawoza, a Frycok Szamar z Trenowa. Dalszne przynoskły reże. Nasza sarska rzecz słyszysza zase za dwa tygodnie.

0: Nježelu budu naš kolega Gregor Klim, vaš moderator, a wie, co budu naše teme.
1: Wir sind przewożowali cały tydzień kompaktny kurs serbszczyny w mieście. Jeden facit, co już żeńca od organizatorki Ute Henschelowie słyszeli. Nieżelu dajemy tym obzielnikom to grono, co ich motywuje, a jak przystupują przy nauchnieniu rycy. My zabieramy się jeszcze raz z palicją temu z usłodom dla serbskiego sedlenskiego ruma, co ten usłod wyznamienio za gminu Markojsku Gelu. To sme przeszali jako szoto Dietera Freihofa, kęsio rono casnie cwąk bramborskie serbskie rady. Nieželu bužo teke beže svobo, to pjeda predne raz Elias Bice, a jo dovalu beca spšicena za nas se pedaš na drogovanje do jadnogo mjestna, komuž teke kronje Europski Jeruzalem. Bužo me ve mjestče Sarajevo.

Jo, pan Westanio Mejano, jeszcze uszy wam przełsza redne końce tyżynia życzę, że wydachajszo a swieszcza derie to wam życzę Ania Kochoj-Czwarcowa. Westańszo, zdrowe a glucne.